0: que pueden ponerse de rodillas. Vamos a cantar siempre: oh San Miguel Arcángel, venciste a Satanás. Página 74.
1: وقان الخالي بها إيخي خالي شخون تتات أتقوك أني إش أو قوتوك أنا لقون قخون قيبي هون هنك أنت قيب أخي أقتات إيخ شخاولا تشكيا شخون تشيشا أتشيشون سبيكي تخبئتونا Wicht, gejubch, paspik, kune, ach, otzat, ona, teke. Ich tschfanda, tuk, och, ni, alles, jakilch, ni, chatzat, ona, teke. Alles, chatzat, ilala, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach,